Li when you moro me pimo chile. Na chibili du. We pim jo atie kere tuoro. Ode chago ponyo gi. Ode miyo gi kon. Tini ko wuna ber. Amani kwa yuwa na hocha kwa yu keme. Nyoye me pimo jo atie. Dan wan kao tamu wuna ber. Miro chako pimo wumremu wa. Nyoye ti da hata la duon kandang me pimo jo. Na ha doholo. Na ha da hata la maj dankie. Why you wanna magil? Why don't we go men and me look down the hat and make it when you moro me